Clemens Prankaczk spiewa wo perfektnym liedzu z tobu dohata, to je prawe hesło. A i zaujeszcze, z czego też czera, a zano też dżęca hiżo, z najmniejsza junu tak prawie przepoczyli, wonka je horco, hacz na 23 albo 33 stopniu słońca powieto dżęca zworywa. Ja wula damy pak jenoj szacz do popodnia, potom są moczele, przedelnie sunu, a od wieczora, nikak od 7 mi moja app pokaza, dobimy też z niewiedrami liczyć. Tu już sobokłodzić dohata popodniu, a wieczor potom raczo od zwody won najpożdżiszo, gdyż sorima.

Gdyż rzecimy w Dudach, a to we slepianskim regionie, domimy też poladać do stawizną instrumenta. Hiszcze hać do niedzie 1960-tych lat są dudakowe zwuki nic jenoś na hostcinach, a w osobitych zetkaniach, ale też jeszcze w 7 dniu zaklinczeli. Dokumentowany buchu w tak mienowanym polnym sledzeniu, kiż mienowaszy so Ekspedicja za narodną huczbu w osadzie we Slepom, kotrzeż nawiedowaszy tedy serbski komponist Jan Bulank. Tuż nastachu w osobite narawania z dudakom Hansom Schusterom ze Strebina, kiż su ważny zwukowy dokument.

0: Nauczymy się na slepianskie svedzenisco, na kotrymż kapela Kozlarska, stowarszy szczenia muzyków ludowych ze zbor szczenia hudzieszy. Dziewiatnaczestu je założene, a z toho w obdzila są hudźmice prawidłownie na festiwalach po całej Europie. Ensemble używa tradycjonalne instrumenty z polskiego regiona Kozła. W osobie Kozło białe, a Kozło czarne, potekim czarne a biwe dude. Czarne dude mienuje się też kwasne dude, kiedy obstaje ze z czarnego kożucha kozy, dwieju piszczałków a z lika za zvuk. Biwe dude są wo wiele mniejsze, a trochu nieżniejsze klincza. Za czas koncerta by są jestem słońca wudrapało, a wóżnota popołudniejszego rimania przemieni svedzenisco na przełszo dużną miestność. Wieseliwa soby by jeszcze trochu wiacy publikuma przykwatało. Tukam pak na to, zobiesze niewieste wiedro, tomu dopomhało, zo niebiesze svedzenisco cele pône. Tyż dżęca so jeszcze wudani doslipek dojecz, svedzenski cza, pousy, ze spiecza 23 szelakimi wobrazami, szczedrie nietko skomdzili, ale hacz do nawieczora wypieczych je jeszcze pisane dudakowe program przypowiedzene. Tyż ze smierdzyczanskiej riołanskiej skupinu na przykład, albo tyż ze hostczycielemi dudakowo festiwala, ze slepianskim folklornym ansamblom. A w oczylne derymiecze postaraja są na przykład członojo towarstwa Niepilic dwo. Powiada Gertrud Hermaszowa.
1: Na dżęca mamy jeszcze lenowy wuli, a twarok, a kulki, a potem nieco nowe, to jo piecona skiba, z butru a knobelom mazana, a potem twarosz gori, a kus cybulowe ringi. To mamy też nasz prampany kral. A to derje schodzi, ja.
0: Wszystkie zmysły są tu już derje zastarane. Tak może jenoś pochodzić. Honiowacz, syna dżesaty międzynarodny dudakowy festiwal do slepo dojecz.

Diana Fritschitz Grimmichowa je rozprawiała z czerowszego dnia na Dudakowym festiwalu Slepon. A niecko słyszymy jeszcze slepianskie kwasne stuczki, po takim jeszcze raz dudy, a potem winujemy so kopańce a dalszemu szpotę.

Rytka, tam je Unie Monika, mój Bożo, ta so zakopnie, szitko piwak jedna C. Majka z boka miru bere, a buldo synče vroto bere, czorna dama zawizda, jedna dwa je płaciwa.

Sport jete ich dale prawe hesło, mianujce dokież przeprosza koniace sportowe towarstwo przy klosterskiej wodzie na sakskie krajne mistrzostwa, a to mianujce do Kroszczyc. Tam wotmeja so tutun konce dzienia tute mistrzostwa z jedno a dwu przeżnymi koniacemi zapszami. Wotrania wosmich su tam czera jeżdżo jeżdżili, a tež dżensa jeszcze raz jeżdża hacz do popołnia cioch. Dalsze pokiwy za was wizo tež mam, miłoczanski chrześcijansko-socjalny kubwanski skutk, przeproszuje dżensa z Romanie z klosztrom Marijnej Wjezdu, panczicach Kukowie na klosztorski a swybny swedzień budyska wokryza. Tam namiestnie chcedža tež przewieźć typizacijsku akciju za skorjeného Emilia. Tam môžete so po takým, jako možne daričel, rodovoch bajnku registrovač dač a pomáč živenie Emilia Vukovač. Tež serbská ľudová ensemble prosedženca popolňujúcioch na letnú galu rejovanskýho skupín Vužičanka a Vužičanská rapsodia. Dalša prezentácia v obiju skupine potom popolňujú pečich, tu budečinie serbským ľudovým ensemblu. Na historické vedženie Pouse přeprosil tež viesne tvorstvo domizna dženca Kroszčicach, a to po podňucioch, přizamknie so potom z Romane Kovipiče při Krylovanskej heče, tam, kde špieše nedeša pistovania, a z cova prýny kroč přeproša tu v mieste na Happy Sunday, po takým nic Monday, ale na viesovú nedželu, od popodňacioch na žitných vykách Budešine. A s dobom je na dženciši nedželi tu mieste tuž do hudžmnicov a hudžmníkov popuču, k štvrtému razy odmieje sa dženca mienujúce tu Fête de la Musique, po takým svedžin hudžbe.

0: Słyszeli jeszcze katolskie nabożne wusowanie z farariom Mirczynom Delenkom z Kruszczyc. A nie tylko je bylk na jednej, a nie tylko przyjemy zbożo.
1: Przyjemy zbożo.

Mamy skończenie takie po kalendarzu lesie. Kupasz we łożyskich jazorach, czugach, we kupaniszczach, a pulach cyni zase wiasela nicka. No, po gradu mniej to by było tak takie wyrychu, albo? Ale lesiecki czas to jo jajnski czas, ako spiwa tebe z natem spiłwia Mahata Cuszec a Gabriela Bajtelowa. Ten bużo my zinca takie jeszcze słyszasz, we kreslem zinca rejtuju, a szake zajemnostki okowo Dnia Świętego Jana bużo my zinca słyszasz. Tento také nejrednejšie čas zbieraš gejece zela v zagrože alebo v natúrie serske mienia rostlinkov grajo žinca rolu. A ešte rolu grajo bústak, 5-6 let starajú tento dolno serska biblioteka v serskem domie o misče, kaké nadavky má tá biblioteka žinca a kto sa interesirujú za serske knihy, ja budu rozkronie s bibliotekarom s Berntom Petkoningsom. Neperej aktuálne povisči, a se wie žižice pestvo rednia až to pedla. A my slucháme ojšti čochu na mejstaria cigajenskýho swinga, swing manuš, to jo Dorado Schmidt.

0: Jens Martins Berko zajmujący już świat małego zaprzyrodu. Jo wesrych nie je wetros, a lubo jo w niej przebywaś, ale więc zabiera teke ze serskimi mieniami rostlinu. Narskość za te rostliny ta żednie jogo nie spuściła, a gaś ja mu dowolił ten sas uperajo se ke serskim wesanariom a ich napszaszu jo, a gaś ja oglidał do ochozy jo Maria Alikowska-Winklarowa zabawiła z mikrofonom wodcom jo so rozkranio z Irenu Halbaszojc.
1: A jak se domu groni? To znaš teke. Na gnojnicach rozczo cesto nicko, ale...
2: To jo.
1: Jaż wytpa dankilaże. Nimski oto stechapfel?
2: Jo, genau.
1: Ale serbski?
2: Stapate jabluko.
1: Ja, to są takie bedwinarki, jest wyszło. Ale stare mi o jażowe zele, albo takie na stabute jabłko, albo żywa kostania, są takie już raz wyszło.
3: To ugleda balden ak kastania.
1: Jo. Ja. Dlatego, to są perebrali, gdyż ludzie są astma mieli. Znasz, to rozczo groblach.
2: Groblach?
1: Ja.
2: Ojo, ja mam żadną groblę.
1: No, a takie nic mokrze luki?
2: Nie. To ugleda bald wie Frida.
3: Bas, Frida jo bas.
2: Bas, jo.
1: A to jo blutweinerich. U nas my gronimy tomu zeleznica, dlatego to ma takie twarde spła, a to jo napinajuce z kosu to ukosyc, każ to rozczo.
3: A gdy
1: wiebo? Jo.
2: Jo.
1: A krowy to takie nie żeru rad?
2: Nie.
1: A tam, ja som v Bobojcach, Boblic, jo to, blízko Ljubňova, te som mi ulicovali te staré búre, až te som museli to všetko ven zbieráš. Z čaue, keď sú s cónom domov vozili a pen sú ten ubierali. Jo, jo, a to je blutvajderich. A to také, ja pen mám ja pše veľa mokších zeloho, to rozčo také groblach.
2: Jo.
1: Do som raz slyšel z ohoze ognece zele, brandkraut.
2: Jo, v Belkovách tam je mokše, jo, tam šaké rozčo, což u nás nerozčo.
1: Ja, vo veci nerozčo. Pšimalik se také rozčo, jo. U nás je to smetanka v Belkovách, smetanka. Smetanové zele?
3: A smetanka to je zmiatanka?
1: Ja, ale kde sú tam S napísali.
3: Jo, jo, ale to...
1: Zmiatana. Ja, až to mloko má veci zmiatane. Ta pšice, no jo, až te musí veci zcáš, kež veni to žeru, pen má to mloko meni vide.
3: Pen jo to mloko guštejše.
1: Ja, a pen, kež to což předáváš, to mloko, abo smetanu, pen máš to meni živo, abo máš veci pienes. Za to dobro mloko. Zlatok smetanové zele.
2: Pen ga musí veľa, v to žeráš.
1: Ja, my máme to také úplne.
0: To rozkrona jo snaž, také vás pšinia svo najjadno slovo, ak by mogli přeražiť Jencojo Martinoju, ven se šikno zapisujo a snaž, my žeme zase raz niži citaš jogo, nové dopy znaša, abo venich skoniš kaž přednosť o regionie, jo, abo pre nás v Sieskom rádiu.

0: Sestra se pomienjujo jeden a 20. juni, ako nidliše žen leta, ale lišojske zavrošenje svinca mežo teke na 20. abo 22. juni padnuš. Južo ve prehistorijskem casu jo veno mjelo veliki uznam. Ve nekotarech regionach Europe a hinži se veno išti až to žincajšnego cviši. Ve tatajnskej srežnej Europie jo veno bylo vyražk bigu leta. Gešva za svěženje płodnosti. Co věřili, až chodote a demony nerodují, oberali su se luže s jasovými zejženjami. Po zavěženju křesťanstva jo opytala katolska cerkvia, te tatajnske tradicije okovo zaurošenja svinca vypyraš. Skońcnie su pestajili 4 a 20 juni ako spomnienski žin na Jana Dupjarja. A su przełzeli licne nałogi. Stare przywiere su se dojko żażali. Ako ve celej Európie sú také naše serské prírodníky vírili, až majú ve svitojenské noce gejarské zela vesebnú mec. Ľudovidnica Uta Henšelová meža vicevetom ulicovaš.
1: Niega sú vizali z živiš šakoravých kvítkov vinašk a ten sú poviesili vosriš špy. Kaž vonio se veršal sú te lúže, vežili až tam jo jaden duch. Beispiel. Alle Zella su pomagali przeciwo szakem korostczam, jużo żywiszno do Jana su chopili ze zbieranim tych zelu. Na Jana su pen stare węce zapalili wet sletniego leta, a skot z nim obkażili. Wesepne gejarske mötze su przypisali jańskim kwietkam, na przykład torantoju. Bivemu, cerveniomu a žutemu. Ako v jegin užitne su teke fašili stroži linove zele a bas. Ze starých casov jo teke znate bylo, až su nosili dorosčone na jenskem dňu na kvovie vience s bajfusom.
0: Moja nikajšna susedka jo mi ulicovala, až jo visel ve dobrý špie jej ochoskie starkie strus ze šakými zeliami. A s tými su kažili, kaž žiši su schrjeli. To jo bylo před niži 80 letami. Vierno jo, až jo ten jajnský cas, kajnc junia, ideálne za moge gejarské rostliny. Majú úsokú koncentráciu na statkoných sredkosťach a dvorie nevieci etirískych vlíjú. Sú přesto bejne užitné.

0: W skandynawskich krajach a przy Baltikumie Joshua w liszu lipta szma, su stare nałogi żywe westali. We szwedzkiej lice srisz liszojski swiżin midsommar pedla gyt ku najważniejszym familium swiżiniam. Więc se swiżi na tej sobosie, która się najbliższa styri adważa z temu junioju. We dańskiej a norwegskiej dają na wiele miestnach pechorniuje przesigi, we estniskiej a letiskiej jojański żin swiżin. Familie se zmakają we gumnie abo lisu. Zapalił ogień a grilluju. W Finskiej zmakają se luże we swoich liszojskich domach. W Tomjami ulicował fiński slawist a przeweżowar Iro Balk.
1: To jest najświetli zwierzyn w Finskiej. To jest najkrótsza noc a najdłuższy dzień. Tak całą tę noc jest światło, a tak możemy zwęka свежишь, а, например, я перед сей поезжом на летний домцк знатых, а там будем вечерять акле полноци, а звенка. Але пон там та стара традиция йо аж на прибрегах язеров се пале таке велике огенье. А ти можу byś na przykład 10 metrów wysokie te wiec coś się tam pali, a tam wokoło tych ogniów ludzie sejdzą całą tę noc.
0: Sejże śpiewają, ariują około ognia. Już we 12. stoliczu su palili świętojańskie ognie, a to we całej europejskiej. Nałóg żoslitk do przedchrześcijańskiego cesa, tak su swieszili liszojskie zauroszenie swynca z magickimi rytualami.
2: Taka dalśna tradicja około Jana jest komponierował budyszyński komponist Jan Cysz do jadnej żywej jawiszczowej sceny za orkestra, kor a za rejowanie specjalnie za serbski ludowy ansambl. A my zjemy się ten sas, nento we przyrodzej Bertelstundzie natur jedną muzyku słuchasz. Życzę wam wiele wesela.

My gledamy do Slipiego, tam świeża dzieńca jeszcze swój żasel, ten dudakowy festiwal, ten riedny przesiek z uszy 400 obzielnikami, ten już mimo, nędo jo jeszcze pyszny program na jawiszczu, aż to wedpodnia ensemble Smerdżaca na przykład ustupuje, a szaka drugie, coż o wiedz gynić, jak ja to było we Slipem, pon zaszal tu jeszcze wicze, a przezwiedź serski program w RBB, myśmy z mikrofonem pedla, a aby nie museli nędo przedłego cakaś oko zagraja za was serski ludowy ensemble Slipo.

Lepsze luźne przystudiaje przez koruczy czas, wiele wiosela zinca we kreslem przy jańskim rytowaniu przy festiwalu Dudaku we slipem a bogaż cożo na slidnym dniu miejscczańskiego oswieżenia Choszobudzu. Zadychamy krótko, a wicze z nowego mecu zase do nowego tygodnia startujemy. Ania Kochec Szwarcowa Jopen, wasza moderatorka, my słyszymy, jak ją zarazi coreśne serski oswieżenie w miejscu. Pyszny program to z takim burzą, a nażyjam się tylko za was przy radiach. Ujabł Grego Klimy, Szoseberie.